sfuga. Drobny fec zatrypitał. Pokojcie się, narodzie, zamienię.